tum khiaw chalas chuat khir tanka khir tan rochliev o ikhlon ka kun khilan awachte awach khamuma awach khalta awach khatie awach ta awach ale khilakh i khawkin qaski kotemal nawchuch kara rzokbalt namet atitlan el nakwach pam 101